Radio Msambiki mapalapanda mlijembulia kabdelgado tunka mushi kupelekela wikwa wanelo Jumapili ya amani, Jumapili ya lipuilo. Kilwa liranzo la mbuchai